0: Witamy serdecznie radiosłuchaczy w naszej cotygodniowej audycji Polonia.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас в нашей еженедельной передаче Радио Полония.
0: В студию Зена Нашлёнзак Бегалиев
1: и Тамара Веселова.
0: Dzisiejsza nasza audycja jest poświęcona tysiącleciu koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. Rok 1025, z pozoru odległy i nieosiągalny, był przełomowy dla historii Polski. Dziś spróbujemy przybliżyć Państwu, co właściwie oznaczała ta koronacja, jak do niej doszło i dlaczego była tak ważna dla przyszłości Polski.
1: Сегодня наша передача посвящена тысячелетию коронации Болеслава Храброго на короля Польши. Год 1025, на первый взгляд далекий и недосягаемый, стал переломным для истории государства. Мы расскажем вам об этом знаменательном событии, о том, как состоялась коронация и почему имела столь важное значение для будущего Польши.

0: Cofnijmy się do końca X wieku. Rządzi Mieszko I, książę Polan, który w 966 roku przyjął chrzest. To był pierwszy krok do budowania państwowości opartej na strukturach zachodnioeuropejskich. Jego syn, Bolesław, zwany później Chrobrym, był synem Dobrawy, czeskiej księżniczki z rodu Przemyślidów. Kiedy miał 6 lat, został wysłany do Niemiec na dwór cesarski w roli zakładnika gwaranta pokoju, zawartego między Mieszkiem a niemieckim margrabią Hodonem. Taka praktyka była dość częsta w średniowiecznej Europie. Oczywiście Bolesław nie był więźniem, cieszył się znaczną swobodą, chłonął ówczesną kulturę, przyglądał się wielkiej polityce i miał okazję do nauczenia się różnych rzeczy, które przydały mu się po powrocie do kraju.
1: Давайте вернемся в конец X века. Тогда правил Мешко I, князь Полян, который в 966 году принял христианство. Этот шаг стал началом формирования польского государства по образцу западноевропейских стран. Его сын Болеслав, позже получивший прозвище Храбрый, был сыном Дубравки, чешской княжны из рода Пшемисловичей. Когда Болеславу было 6 лет, его отправили в Германию ко двору императора в качестве заложника-гаранта мира между Мешко I и немецким марграфом Годоном. Такая практика была вполне обычной в средние века. Однако Болеслав не был узником. Он пользовался большой свободой, впитывал культуру того времени, наблюдал за политическими процессами и получил ценный опыт, который позже пригодился ему на родине.
0: W 977 roku zmarła matka Bolesława Chrobrego, księżniczka Dobrawa, a Mieszko ożenił się powtórnie, tym razem z niemiecką księżniczką Odą. Szanse Bolesława na dziedziczenie po Mieszku bardzo zmalały, ponieważ macocha chciała, by władzę odziedziczyły jej dzieci. Jednak Bolesław był człowiekiem zdecydowanym i politycznie dojrzałym i nie zamierzał się poddawać. Zaraz po śmierci Mieszka w 992 roku udał się do Wielkopolski, wygnał z państwa Odę i jej dzieci, po czym samodzielnie objął władzę na całym terytorium.
1: W 977 roku umierła matka Bolesława Chrabrego, księżna Dubrawa, a Mieszko I вновь женился на этот раз на немецкой княжне Оде. Шансы Болеслава на наследование власти после Мешко I значительно сократились, поскольку мачеха хотела, чтобы власть перешла к ее детям. Однако Болеслав был решительным, политически зрелым и не собирался сдаваться. Сразу после смерти Мешко I в 992 году он отправился в Великопольшу, изгнал Оду и ее детей из государства, а затем самостоятельно принял власть над всей территорией.
0: В 997 году бискуп Войчех, przybyły z Czech i wspierany przez Bolesława Chrobrego, wyruszył jako misjonarz, żeby nawracać Prusów. Misja zakończyła się tragicznie. Wojciech poniósł męczeńską śmierć. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało na wagę złota i złożył w Gnieźnie, co dało początek kultowi tego świętego. Szybka kanonizacja Wojciecha w 997 roku przyczyniła się do usamodzielnienia kościoła w Polsce. Stolica apostolska powołała wówczas niezależne od Niemiec arcybiskupstwo w Gnieźnie. W 1000 roku cesarz Oton III odbył pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha. Książę Bolesław przyjął go z wielkimi honorami. Wydarzenie to przeszło do historii jako zjazd gnieźnieński. Wielki sukces dyplomatyczny Bolesława, który uzyskał potwierdzenie swojej pozycji władcy. Cesarz Otton III wręczył mu relikwie, włócznie świętego Maurycego oraz symbolicznie nałożył mu na głowę cesarski diadem, co można uznać za symboliczną koronację Chrobrego na króla. Niestety Otton III w krótkim czasie zmarł, a nowy cesarz Henryk II i papież Benedykt VIII nie chcieli wypełnić jego obietnicy. Bolesław Chrobry długo musiał czekać na koronację i dopiero po śmierci nieprzychylnego mu cesarza w 1025 roku został koronowany na króla Polski.
1: W 997 roku епископ Войцех, прибывший из Чехии и поддерживаемый Болеславом Храбрым, отправился с миссией обратить пруссов в христианство. Однако она завершилась трагически. Войцех погиб мученической смертью. Болеслав Храбрый выкупил его тело за вес золота и перевез его в город Гнезно, положив тем самым начало культу святого Войцеха. Быстрая канонизация Войцеха в 999 году способствовала обретению самостоятельности польской церкви. В этом же году Папа Римский учредил в Гнезно архиепископство, которое не подчинялось немецкой церкви. В 1000 году император Оттон III совершил паломничество к гробнице святого Войцеха. Князь Болеслав встретил его с большими почестями. Это событие вошло в историю как Гнезненский съезд и стало крупным дипломатическим успехом Болеслава, подтвердив его высокий статус. Император Оттон III вручил ему реликвию – копье святого Маврикия и символически возложил на его голову императорскую диадему, что можно считать символической коронацией Храброго на короля. К сожалению, вскоре Оттон III умер, а его преемник император Генрих II, а также папа римский Бенедикт VIII не захотели исполнять обещания, данные их предшественникам. Болеславу Храброму пришлось долго ждать своей настоящей коронации, и лишь в 1025 году, после смерти недоброжелательного ему императора, он был коронован на короля Польши.
0: Коронacja Bolesława Chrobrego była pierwszą koronacją królewską w dziejach Polski. Jej znaczenie jest ogromne. Przede wszystkim to była legitymizacja władzy. Król stawał się monarchą równym innym władcom Europy, królowi Niemiec, Francji czy Anglii. Była to również deklaracja niezależności. Polska przestawała być uważana za peryferię imperium, a stawała się pełnoprawnym członkiem społeczności chrześcijańskich królestw. A po trzecie, był to symbol jedności. Korona łączyła ziemie plemienne w jedno państwo, Królestwo Polskie.
1: Коронация Болеслава Храброго стала первой коронацией в истории Польши. Ее значение огромно. Прежде всего, это была легитимация власти. Король становился монархом, равным другим европейским правителям, королям Германии, Франции или Англии. Это также была декларация независимости. Польша переставала считаться периферией империи и становилась полноправным членом христианского сообщества королевств. И, наконец, это был символ единства. Корона объединяла племенные земли в одно государство – Королевство Польское.
0: Niestety Bolesław Chrobry nie cieszył się długo królewską koroną. Zmarł w czerwcu 1025 roku, zaledwie kilka miesięcy po koronacji. Mimo to zdążył wyznaczyć swojego syna Mieszka II na następcę. Po koronacji Mieszka II dziedziczna monarchia zaczęła nabierać realnych kształtów. I choć po śmierci Chrobrego Polska wpadła w okres kryzysów i najazdów, to fundamenty pod państwo z jednolitym kościołem, administracją i koroną królewską zostały już zbudowane.
1: К сожалению, Болеслав Храбрый недолго наслаждался королевской властью. Он умер в июне 1025 года, всего через несколько месяцев после коронации. Тем не менее, он успел назначить своим преемником сына Мешка II. И хотя после смерти Болеслава Храброго Польша впала в период кризисов и нашествий, основы государства с единой церковью, администрацией и королевской короной уже были заложены.
0: Dla współczesnej Polski obchody tysiąclecia koronacji są nie tylko okazją do refleksji nad historią, lecz także przypomnieniem o trwałości polskiej tożsamości narodowej. Pokazują, że mimo wielu burzliwych momentów Polska przetrwała jako wspólnota kulturowa, polityczna i duchowa. Jubileusz uczy nas, że silne państwo buduje się na fundamentach jedności, mądrego przywództwa i troski o wspólne dobro. Tysiąclecie koronacji to nie tylko wspomnienie minionych czasów, lecz również impuls do budowania nowoczesnej Polski w duchu szacunku dla historii i narodowego dziedzictwa.
1: Для современной Польши празднование тысячелетия коронации – это не только повод задуматься о прошлом, но и важное напоминание о силе польской национальной идентичности. Это событие показывает, что несмотря на множество трудных и бурных периодов, Польша выстояла и сохранилась как культурное, политическое и духовное сообщество. Юбилей напоминает нам, что сильное государство строится на основе единства, мудрого руководства и заботы о всеобщем благе. Тысячелетие коронации – это не только воспоминание о давних временах, но и стимул для строительства современной Польши в духе уважения к истории и национальному наследию.

0: Informacji. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwaniem Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego.
1: На этом наша передача окончена. Мы прощаемся с вами. До встречи на следующей неделе.